tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, y el culo va pa tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, una mano pa tra, métele, métele, métele, métele.